0: Bazwa primeiro vale longe va vosile bazwa remnga kam.
1: Encha bazwire.
0: Lo zwire ande mngaka bora bazwire chwange.
1: Ha bazwire ande.
0: Encha kire kwa kususa na mngaka.
1: Encha uka vu. Ni kivose